Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być.

0: Historia jednej znajomości. Czerwone gitary, słowa Jerzy Kosela i Krzysztof Klęczon, przy czym Krzysztof Klęczon napisał sia la la la la la, a Jerzy Kosela resztę tego tekstu. Tekst i muzyka podszyte są Beatlesami wyraźnie. Był to rok 1966, a rzecz dzieje się w najważniejszym polskim kurorcie, w Sopocie, na wybrzeżu Bałtyckiego
1: Moria.
0: Morza. I w ten sposób właśnie piosenka podpowiedziała nam słowo dnia. Kontynuujemy kolejne letnie wydanie Pół na Pół, już tradycyjnie. Słowo dnia rzeczywiście.
1: Наше сьогоднішнє слово дня – море і може. Причому це може пишемо через РЗ.
0: Так, з цілою певністю є то може. Czyli według słownika języka polskiego PWN rozległy obszar słonej wody. Również wielkie jezioro, którego wody charakteryzują się znacznym zasoleniem.
1: Це дуже цікаво, тому що море – це теж озеро, виявляється, з першого визначення.
0: Tak, poczytajmy cytaty ze słownika Polskiej Akademii Nauk. Piękne i groźne jest morze, gdy pędzi po falach szkwał. Władysław Broniewski. Leopold Staff. O morze, zmienne wieczyście, jak następstwo pokoleń i jako lasu są liście. Raymond Władysław. Morze huczało swoją pieśń nieustanną.
1: Ну, так, така піднесена дуже цитата, але Стафа Леопольда мені дуже сподобалося.
0: В публіцистиці часто можна почитати, що доступ до моря – то квестія життя, розвою для кожного народу. Maria Konopnicka o czymś innym. Suknia królowej przybrana była aksamitem mieniącym się zielonawym koloru morza.
1: Tak, morski kolor.
0: Juliusz Słowacki. Przychodzi mi często gorąca chęć porzucić Paryż i jechać nad morze. Juliusz, rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Morze błękitne, granatowe, lazurowe, szafirowe, sine, stalowe, szare morze, morze... Bezbrzeżne, bezkresne, łagodne, spokojne, gładkie albo wręcz przeciwnie rozhukane, spienione, rozkołysane, gniewne, plusk, ryk, szum morza, głębia, głębina morza, tafla, zwierciadło morza, odmęty, otchłanie, przestwór morza, burza na morzu, wyjechać w morze, wypłynąć, żeglować, morze burzy.

0: się, kipi, kołysze się, huczy, grzmi, pluszcze, szemrze. Wiele rzeczy morze ma nam do powiedzenia. Cisza na morzu to zupełny brak wiatru.
1: Тобто штиль можемо так назвати цю тишу над морем.
0: В жаргоні жеглярським – флаута. Morze wewnętrzne, morze otoczone posiadłościami jednego państwa. Zdarza się i tak. Pełne morze to morze z dala od brzegów. Józef Ignacy Kraszewski, wschodzące słońce i poranek zastał nas na pełnym morzu. Lądu nigdzie dostrzec nie było można gołym okiem. Jest to nie lada widok dla nagle obudzonego szczura lądowego. Otwarte morze, morze o wolnej przestrzeni wodnej, bez wysp i półwyspów. Henryk Sienkiewicz, okrążywszy cypel, przy którym bełkotały fale nadchodzące z roztoczy, wypłynęli na otwarte morze. Morski przypływ to okresowe podnoszenie się tafli wody w morzu. Odpływ, obniżanie się tejże tafli lub zwierciadła wody. Poziom morza... teoretyczna powierzchnia odpowiadająca tafli spokojnej wody w oceanach, przedłużająca się także na obszary lądowe. Henryk Sienkiewicz, w miarę jak zbliżamy się do gór skalistych, step wznosi się ciągle i lubo bardzo nieznacznie, dochodzi jednak do ogromnego wzniesienia nad poziom morza. A kropelka, kropla w morzu.
1: Ну, це щось дуже такого незначного, малесенького.
0: Bardzo znikoma część czegoś. Stefan Żeromski zarabiał na podróż i życie korektami, lecz było to wszystko kroplą w morzu.
1: Potrzeb pewno, prawda?
0: W morzu potrzeb, tak. Za siódmym morzem, za siedmioma morzami. Gdzieś bardzo, bardzo daleko, najczęściej w bajce. Władysław Reymont, hen gdzieś w jakimś kraju dalekim za siedmioma morzami na górze wisiał dzwon pęknięty na trzy części i z sercem wydartym. Głęboki jak morze, niezgłębiony jak morze, czyli bardzo głęboki, bardzo wielki, bardzo niezgłębiony. Joachim Lelewel, imponowała młodzieży rozległa i niezgłębiona jak morze wiedza. To było w XIX wieku, czy nadal niezgłębiona jak morze wiedza imponuje młodzieży? Miejmy nadzieję, że tak. Ciężko faluje morze głów, Antoni Słonimski pisał.
1: Też duże harne porównanie.
0: A jeszcze niektórzy mówią o tym, że wypłata, którą dostają, ginie w morzu potrzeb. No
1: to,
0: właśnie.
1: Tak, to krapla w morzu.
0: I czasami trzeba pracować po nocach i wypijać wówczas morze czarnej kawy, bo morze to tak, to również bardzo duża ilość czegoś, może być to również morze zielonej herbaty, a może być też morze ludzkiej biedy, morze bezrobocia, braków budżetowych i tym podobne. Ale Henryk Sienkiewicz pisał tak, patrzyła ona na swoją jedynaczkę wzrokiem, w którym było morze miłości.
1: Найкраще, так, найкраще, щоб було море радості, море любові і море позитиву.
0: Bolesław Prus, faraon. Wnet jednak zabiegło im drogę morze piaszczyste i znowu musieli posuwać się noga za nogą. Morze piaszczyste, czyli pustynia, na której wody jako żywo nie uświadczysz. Adolf Dygasiński. Wszystko, co napisał, przepadło w morzu zapomnienia na zawsze. Nie jest tak źle, panie Adolfie, cytujemy, pamiętamy rzeczy, które pan napisał. Juliusz Słowacki. Temu, kto wpadnie raz w nieszczęścia, może trzeba iść na dno. No, pesymistycznie, pesymistycznie.
1: Nie, nie pogodzuję się z tym.
0: Absolutnie. Pan Juliusz już drugi raz nam tutaj dzisiaj podpada. No, trzeba jakoś się wydostać na powierzchnię. Nie wolno się poddawać. Przysłowia. Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.
1: O, ciekawe, ciekawe.
0: Morze przepłynął, a u brzegu utonął, znów pesymistycznie. Trzeba oszczędzać siłę, umiejętnie nimi gospodarować. Wybiera się jak sójka za morze. To tak jak my się szykujemy do kolejnego uruchomienia muzyki w naszej gadanej audycji.

0: Słowa Andrzej Mogielnicki, muzyka Romuald Lipko, na wokalu Krzysztof Cugowski, budka suflera Martwe Morze. Wspaniała ilustracja tego, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, czyli flauty morskiej ciszy, a u nas ciszy nie ma. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, dwujęzycznej godziny pół na pół i my pracujemy już w pocie czoła jak mróweczki, wertujemy słowniki, albowiem dzisiejszym słowem dnia jest słowo morze. Море.
1: Відкриваємо словник української мови, а повертаючись до Можа Мертвого і Мертвого моря, то ми ще поговоримо про те, чи це справді море. Отже, море за словником

0: Jeszcze w sowieckiej Ukrainie po raz pierwszy publicznie został wykonany hymn Ukrainy i Czerwona Ruta stała się miejscem, jak wspomnieliśmy, triumfu siostrzyczki Wiki, Grand Prix w kategorii rock. Wika zachwyciła festiwalową publiczność. Wspomnijmy jeszcze, że wyszła wówczas na scenę w długich pończochach, ciemnej kurtce jeansowej oraz, uwaga, hełmie radzieckiego pilota i można było śmiało przewidzieć, że oto narodziła się nowa gwiazda rocka, jakiej dotąd w Ukrainie nie było.
1: Oj, nie było, nie było. Dla сестрички Віки пісні писав Сергій Кузьмінський, тобто головний гад України. І це теж варто наголосити на цьому. А також, і мало хто про це знає, писав для неї пісні Скрябін. Тобто
0: Очевидно.
1: Андрій Кузьменко, котрий теж грав в її сольному проєкті.
0: То co, przejdziemy do piosenki?
1: Tak.
0: To jest jedna z moich ulubionych piosenek, uwielbiam ją. Piosenka To moje more.
1: Tak.
0: Powstała na początku lat 90. Utwór ten został napisany specjalnie dla sestryczki Wiki przez członków zespołu Skrabin, czyli Andrija Kuzmanka oraz Szurę Rostysława Domiszewskiego. Pierwsze wykonanie piosenki To moje more odbyło się podczas koncertów sestryczki Wiki w 1993 roku w Nowojaworowsku. Tam też powstało pierwsze nagranie studyjne. Piosenka stała się symbolem, no czego? Symbolem czego? Wolności, buntu, szukania własnej drogi, wartości, które są bliskie młodym pokoleniom wszystkich czasów. Znamy również świetne, takie spokojne, lajtowe, powiedziałbym, wykonanie Skrabina tej piosenki.
1: Tak, tak.
0: Ale szczególną sławę zyskała interpretacja, właściwie kilka interpretacji Dach Daughters. Nie wiem, moja ulubiona to jest taka wersja reggae w wykonaniu dziewczyn w 2014 roku, kiedy tak się złożyło, że Rosja ukradła Ukrainie Krym, słowa To moje more nabrały zupełnie innego znaczenia. Te koncerty, jak wiemy, spektakle Dach Daughters, bardzo zawsze teatralne, bardzo wzruszające, morze ukraińskich flag, mapa Półwyspu Krymskiego i To moje more. Do tych akcentów, które po latach troszeczkę inaczej brzmią, w tym nie oszukujmy się, dość prostym tekście wrócimy, ale najpierw posłuchajmy wykonania Wiki.
1: To moje more i сестричка Віка.

0: Williamowi Wykehamowi i oznacza to tyle, że o wartości człowieka, no niestety, świadczy jego zachowanie. Jak cię widzą, tak cię piszą. Cóż, podoba nam się to czy nie, ludzie często oceniają nas na podstawie zewnętrznego wyglądu, a co gorsza, na podstawie pierwszego wrażenia, jakie zrobimy. Jeszcze bardzo wdzięczna, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Dobre maniery, dobre nawyki, wzorce postępowania wynosi się z domu. I jak wiadomo, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Dobre nawyki wyrabiamy sobie już za najmłodszych lat, a złe nawyki jeszcze wcześniej. Słowo się rzekło, kobyłka u płotu.
1: Так, ну це певно те, що якщо ми комусь даємо слово, то краще дотриматися цього слова, так? Добре розумію?
0: Powiedzenie przypisywane królowi Janowi III Sobieskiemu. Zasady honorowe zobowiązują. Umówił się z pewnym szlachcicem co do pewnej transakcji, no i wykonał to zobowiązanie, choć nie było to przyjemne, proszę sobie wygooglować. Gość w dom, Bóg w dom, to również do etykiety się odnosi? Tak, do gościnności. Serdecznie należy podjąć gościa w domu. I bardzo ważna sprawa, nie czynimy drugiemu, co nam niemiłe. Empatia i wzajemny szacunek zawsze w cenie.
1: Ну, ти вибрав цікаві дуже крилаті вислови. Я поділюся теж своїми. Вічливість не вадить і короні. Вічливості відкриваються усі двері. Слово чемне кожному приємне. Шануй людей, і тебе шануватимуть. Не золото прикрашає людину, а вічливість. Етикета і етикет – наше сьогоднішнє слово дня. Етикет – це теж назва пісні від такого прекрасного гурту, який має назву «Волосся Вероніки». Пісня походить з альбому «Це вам не англійський етикет». І в цій пісні не зовсім про етикет йдеться, але послухайте самі.

0: ставити.
1: Chrząknij sobie tak.
0: Słowo dnia.
1: Przepięknie. Słowo dnia, leitmotyw to słowo gwiazda, która przyświeca nam codziennie w każdej audycji. Dzisiejsze słowo, jak zawsze, jest słowem wybranym przez nas, wyselekcjonowanym starannie spośród wielu tysięcy słów, nieprzypadkowo, a słowem tym jest...
0: etykiet.
1: Etykiet, czyli mężczyzna, a po polsku nabiera to słowo cech żeńskich i jest kobietą. Etykieta.
0: Jak щодня i сьогоднішнє słowo dnia має значення. Тому що сьогодні пропонуємо вашій увазі польсько-український розмовник, в якому і будемо говорити про етикет, етикета.
1: Tak, chociaż nie lubimy, kiedy nam się przylepia etykietki i etykiety i nie zawsze trzymamy się ścisłej etykiety audycji radiowej, ale staramy się, żeby było mniej więcej wszystko w porządku. A jeżeli ma być w porządku, to zaczynamy od wertowania słowników, grube, opasłe tomiska za naszymi plecami w studiu. Sięgamy po...
0: Так, словник української мови. Я говорила, що ми одночасно говоримо. Словник української
1: дуже
0: мови.
1: Дуже рідко.
0: Словник української мови, тобто 11-й томник під редакцією професора Білодіда, а ми користуємося його електронною версією, хоча...
1: Але не професора, тільки словника.
0: Так, безперечно так, але час від часу заглядаємо до паперових томів, про які вже згадав Марчін. Етикет, так, як вже ви почули, це іменник чоловічого роду, має він таке значення, одне значення – установлені норми поведінки і правила ввічливості в якому-небудь товаристві.
1: Крутко, зв'язно і на темат.
0: Так, і дуже прозоро, чітко, лапідарно. Дарно і все тут зрозуміло. Цитата з Івана Ле: етикет вимагав першою привітати господиню дому.
1: Вітам сердечно, господиня студія.
0: Дякую, вітаю господаря цієї студії теж. І на цьому вичерпуються і визначення, і приклади словникові. А що нам підказує польський словник?
1: Ну, хіба ще зв'язлий. Етикета в значенню першим – то обов'язуючий спосіб заховання ще в певних środowiskach. Те środowiska brzmią трохи енігматичні.
0: No tak, no jak środowisko, no, tak?
1: Kiedy wejdziesz między wrony, powinieneś dotrzymywać się etykiety wroniej.
0: Bezsprzeczna, tak. A cytaty jej jakieś?
1: Czartoryscy prowadzili w Hotel Lambert swój salon, w którym obowiązywała, jak przystało na arystokratycznych gospodarzy, sztywna etykieta. Tak, arystokracja to sztywniaki, pisał o tym Andrzej Chwalba w pracy Obyczaje w Polsce. Mozarta dawno nie było. Mozart niejaki znał etykietę, chociaż wyśmiewał dworską sztuczność i obłudę. Bardzo dobrze, panie Wolfgangu. Warto znać etykietę, ale nie zawsze warto sztywno jej stosować we wszystkim, bo to się można po prostu zamęczyć. O Mozarcie pisał Ireneusz Dębowski na łamach Gazety Wyborczej dawno temu w artykule pod znamiennym i znaczącym tytułem Mozart nie był chamem.
0: Oj, trzeba powrócić się do tej statyi.
1: Wraz z rozwojem internetu popularności nabrało słowo netykieta, czyli etykieta, ale etykieta sieciowa, internetowa, są pewne zwyczajowe, już zresztą opisane.
0: Netykieta polskою звучить дуже природньо, натомість я так собі думаю, якщо перекласти нетикет на українську, то воно не зовсім буде означати те саме, що польською мовою. Є ще приклад із такого журналу «Космополітен». Прочитаю, Марчине, погоджуєшся?
1: Ні, odzyskawszy głos, chciałem dokończyć, że istnieją już pisane i dość ścisłe zasady korzystania z sieci, między innymi nie obrażamy, nie krzyczymy, nie piszemy kapslokiem. I to jest właśnie netykieta. Inny cytat. Najbardziej znane zasady etykiety sieciowej dotyczą poczty elektronicznej i udziału w grupach dyskusyjnych. Doświadczeni użytkownicy internetu zalecają, by do uczestnictwa w grupie dyskusyjnej podchodzić tak jak do kąpieli w nieznanym

miejscu, powoli i ostrożnie. Źródło nie byle jakie, bo Kosmopolitan. Etykieta w drugim znaczeniu, każdy taką etykietę zna, to nic innego jak nalepka na towarze lub opakowaniu z nazwą towaru,

0: poza takim zaszufladkowaniem, to ceremoniał, rytuał, protokół dyplomatyczny, dworski, konwenans, wersal, żartobliwie, formy towarzyskie, teper ja skażę po francusku, savoir vivre, bon ton albo kinderstuba.
1: Українською можуть бути такі синоніми – чемність, гречність, вічливість і хороші манери.
0: Грешність ніц не коштує, а всього купує.
1: О, дуже гарно сказано.
0: Brytyjska pisarka Mary Montagu. Maniery czynią człowieka, to słynne angielskie powiedzenie przypisywane niejakiemu Williamowi Wykehamowi i oznacza to tyle, że o wartości człowieka, no niestety, świadczy jego zachowanie. Jak cię widzą, tak cię piszą. Cóż, podoba nam się to czy nie, ludzie często oceniają nas na podstawie zewnętrznego wyglądu, a co gorsza, na podstawie pierwszego wrażenia, jakie zrobimy. Jeszcze bardzo wdzięczna, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Dobre maniery, dobre nawyki i wzorce postępowania wynosi się z domu. I jak wiadomo, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Dobre nawyki wyrabiamy sobie już za najmłodszych lat, a złe nawyki jeszcze wcześniej. Słowo się rzekło, kobyłka u płotu.
1: Так, ну це певно те, що якщо ми комусь даємо слово, то краще дотриматися цього слова, так? Добре розумію?
0: Powiedzenie przypisywane królowi Janowi III Sobieskiemu. Zasady honorowe zobowiązują, umówił się z pewnym szlachcicem co do pewnej transakcji, no i wykonał to zobowiązanie, choć nie było to przyjemne, proszę sobie wygooglować. Gość w dom, Bóg w dom, to również do etykiety się odnosi? Tak, do gościnności. Serdecznie należy podjąć gościa w domu. I bardzo ważna sprawa, nie czynimy drugiemu, co nam niemiłe. Empatia i wzajemny szacunek zawsze w cenie.
1: Ну, ти вибрав цікаві дуже крилаті вислови. Я поділюся теж своїми. Вічливість не вадить і короні. Вічливості відкриваються усі двері. Слово чемне кожному приємне. Шануй людей, і тебе шануватимуть. Не золото прикрашає людину, а вічливість. Етикета і етикет – наше сьогоднішнє слово дня. Етикет – це теж назва пісні від такого прекрасного гурту, який має назву «Волосся Вероніки». Пісня походить з альбому «Це вам не англійський етикет». І в цій пісні не зовсім про етикет йдеться, але послухайте самі.

tak dziś, że ciała dwa spadają nagle w siebie, chcą czy nie, i płoną tak, kochając się, podobno tylko raz na milion lat. Tak dzieje się, że pierwszy raz

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом
1: Іга Камінська.
0: Вітаємо, Іго. Іга сьогодні з нами вперше працює. Маємо надію, що тобі теж сподобається.
1: Бо нам już się podoba з Ігою, która siedzi za konsoletą, a my będziemy mówić do mikrofonu. Zasady znacie, a kto nie zna, ten bardzo łatwo i bardzo szybko przekona się, o co w tym wszystkim chodzi. To jest codzienna od poniedziałku do piątku emitowana na żywo audycja pół na pół, piw na piw. W tej audycji poruszamy najróżniejsze tematy i jedna jedyna osobliwość.
0: Вона є двомовною, але я думаю, Марчине, що наші слухачі, котрі вперше долучилися до нас, вже зорієнтувалися, що дві мови звучать майже одночасно.
1: І дуже добре те два язики за собою не тільки сусідують, але również співграють і узупевняють się взаємно. Na początku każdej audycji, żeby się nie zgubić w chaosie, w wielości tematów i wątków, wybieramy.
0: I teraz potrzebno odpowiednim tonem przedstawić.
1: Chrząknij sobie tak.
0: Słowo dnia.
1: Przepięknie. Słowo dnia, leitmotyw, to słowo gwiazda, która przyświeca nam codziennie w każdej audycji. Dzisiejsze słowo, jak zawsze, jest słowem wybranym przez nas, wyselekcjonowanym starannie spośród wielu

0: Dnia jest, my jesteśmy pół na pół, ja Stępniewicz,
1: Marcin Gaćkowski,
0: tak, Iga Kamińska za konsoletą, etykieta, czyli tyle co, no poza takim zaszufladkowaniem, to ceremoniał, rytuał, protokół dyplomatyczny, dworski, konwencja.

0: купує.
1: О, дуже гарно сказано.
0: Brytyjska pisarka Mary Montagu. Maniery czynią człowieka, to słynne angielskie powiedzenie przypisywane niejakiemu Williamowi Wykehamowi i oznacza to tyle, że o wartości człowieka, no niestety, świadczy jego zachowanie. Jak cię widzą, tak cię piszą. Cóż, podoba nam się to czy nie, ludzie często oceniają nas na podstawie zewnętrznego wyglądu, a co gorsza, na podstawie pierwszego wrażenia, jakie zrobimy. Jeszcze bardzo wdzięczna, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Dobre maniery, dobre nawyki, wzorce postępowania wynosi się z domu i jak wiadomo, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Dobre nawyki wyrabiamy sobie już za najmłodszych lat, a złe nawyki jeszcze wcześniej. Słowo się rzekło, kobyłka u płotu.
1: Так, ну це певно те, що якщо ми комусь даємо слово, то краще дотриматися цього слова, так? Добре розумію?
0: Powiedzenie przypisywane królowi Janowi III Sobieskiemu. Zasady honorowe zobowiązują, umówił się z pewnym szlachcicem co do pewnej transakcji, no i wykonał to zobowiązanie, choć nie było to przyjemne, proszę sobie wygooglować. Gość w dom, Bóg w dom, to również do etykiety się odnosi? Tak, do gościnności. Serdecznie należy podjąć gościa w domu. I bardzo ważna sprawa, nie czynimy drugiemu, co nam niemiłe. Empatia i wzajemny szacunek zawsze w cenie.
1: Ну, ти вибрав цікаві дуже крилаті вислови. Я поділюся теж своїми. Вічливість не вадить і короні. Вічливості відкриваються усі двері. Слово чемне кожному приємне. Шануй людей, і тебе шануватимуть. Не золото прикрашає людину, а вічливість. Етикета і етикет – наше сьогоднішнє слово дня. Етикет – це теж назва пісні від такого прекрасного гурту, який має назву «Волосся Вероніки». Пісня походить з альбому «Це вам не англійський етикет». І в цій пісні не зовсім про етикет йдеться, але послухайте самі.

twarzy. Polska, Polska ponad wszystko. W kleszczach milczenia pociągiem jadę.